głowie papiloty. Rozczochrane, rozmazane nagle się stały wszystkie, jak jeden mąż zalotki schwytały. Podważyły sobie nimi górną powiekę, żeby tej nocy nie zasnąć. Wyrywały sobie rzęsy wzajemnie i rzuciły je na spieniony wiatr, żeby je porwał do miejsca, w którym kryje się.

water. Zadymiony hol hotelowy, niskie sufity, sala komunijna pogrzebowa, czerwone dywany z bordowymi plamami, soczami.

Dwupiętrowe dziewczyny wietrzą pomieszczenia przed przybyciem tych ważniejszych gości. Przybiegła jakaś suka w rój. Powiadają, że pewnie z pobliskiej wsi dostarczyła im przesyłkę od kobiet miejskich. Do hotelu powpadały ich zaropiałe, wścieknięte rzęsy.

oszalałe. Chcą sięgnąć pamięcią do tamtych dni i nocy, kiedy miały jeszcze w rękach cały ten hotel. Jedna przez drugą plecie, co z tamtych czasów zapamiętała. Na środku pokoju 303 hotelowa dziewczyna wyrywa sobie rzęsy z oka. Chowa je do majtek, później swoje palce wącha. Wkłada je na kilka minut do nosa, się sobą zaciąga.

0: To ona suką przypomni, czym była dla nich doba handlowa.
1: Come on, get out of there.